0: escuchando Radio Nopal.
1: Charm of Sound, Helsinki Extended.
2: Dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down. Dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.

mu efali ni judu sumaya ni kombe mera ni mwele seku kalula nankama sika sokalula nankama chekama nutijani sek keyboard